0: 22-3164.
1: Ibu kini kata paninan rongo-rongo na. Oka mata yao kani kabarina. Narobi si pairi ki kenreita ki nako nampa. Eka isuwa ni mewa kia wato wana tapurono wani mewa. Isuwa ni mewa kia wato wana tenua awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wato wana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia tapuro wato wana to wana onowa namante makuri. Ke kawara ara agents yo anami yapa makuro. Ibu kimi kani Christmas kawara ara branch in London. Ke ni katai tarepon na ikai. Isuwa ni mewa tenua wanua to wana. Tenua awan mewa ke onowa tenua akia akia wowa awa awa wowa
0: kanda pandong orami apun panan TPK directors management or staff negatikiroin kami na nakapu ime isuwa ni inometa apera kilibes awagia nakarabaraba TPK na koimi pukirikinakin na nakakamakurin the man tirepu ime ruewa tireliki arabe uman kami te meuri meirona te roi meirona o ati tapumua meirona tuara kanda